Ulubana vanu gini. Nume makibola nkani gini nge mambia. Ishuti nume alitodewa. Ukolo gunji. Ukolo gumbini. Kani remi. Ne remi.